0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka. Dzisiaj wrócimy do Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz Parady Polskości, które miały miejsce 2 maja. Zajrzymy do Pałacu Wielkich Książąt Litewskich i porozmawiamy o werdiurach, które obecnie są tam eksponowane. A zaczynamy od aktualności z kraju. Przewodniczący zarządu Banku Litwy uważa, że w przyszłości liczba nowych uczestników systemu drugiego filaru emerytalnego będzie maleć, a liczba osób wycofujących się z systemu akumulacji nadal będzie rosła, jeśli nie zostanie zrezygnowany z przymusowego anuitetu. Według Gediminasa Siemkusa większość osób, które dotąd wycofały środki z funduszy emerytalnych, to ci, którzy chcieli to zrobić już od dawna. Jego zdaniem obecnie w systemie pozostali ci, którzy uważnie analizują warunki i podejmują decyzję w zależności od tego, jakie perspektywy.

0: zostaną im zaoferowane. Główny doradca prezydenta Wajdas Augustinavičius mówi, że jeśli zostanie zniesiony obowiązek uzyskania obowiązkowego anuitetu emerytalnego, możliwe byłoby ustalenie okresu, w którym mieszkańcy mogliby wybrać środki zgromadzone w drugim filarze w równych częściach, co uczyniłoby prywatny system akumulacji emerytalnej bardziej atrakcyjnym. Dziś jest ostatni dzień, w którym mieszkańcy mogą zadeklarować dochody oraz majątek uzyskane w ubiegłym roku. Do tego poranka około 200 tysięcy osób nie złożyło jeszcze deklaracji. Zastępca szefa Państwowej Inspekcji Podatkowej Martinas Andriaitis wskazuje, że są to głównie osoby prowadzące działalność indywidualną. Przypomina on, że deklarację należy złożyć nawet w przypadku, gdy w ubiegłym roku nie uzyskano takich dochodów. Osoby deklarujące dochody mogą również przekazać część zapłaconego podatku dochodowego na cele charytatywne. Mer Wilna Walda Zbiankunskas zbiera podpisy na placu katedralnym w stolicy, aby zobowiązać cudzoziemców czasowo przybywających w kraju do nauki języka litewskiego. Apeluje o wprowadzenie do ustawy wymogu, aby tymczasowe zezwolenie na pobyt na Litwie dla obywateli spoza Unii Europejskiej było przedłużane tylko wtedy, gdy udowodnią oni znajomość języka litewskiego co najmniej na poziomie A2. Podpisy będą zbierane przez cały maj w różnych miejscach, zarówno stacjonarnie, jak i online. Wilno w sobotę żyło rytmem święta polskiej społeczności. Na Alei Gedymina pływały litewskie i polskie flagi, a tysiące osób zebrały się na tradycyjnej paradzie polskości, organizowanej w dniu Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dnia Polonii i Polaków za granicą. Uroczystej atmosferze towarzyszyło jednak wyczuwalne napięcie polityczne. Do stolicy przyjechał również budzący kontrowersje polski polityk, lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun.
1: Dzień dobry. Bardzo proszę, zapraszam na marsz.
2: Proszę pana, w jakim celu pan przyjechał?
1: Nie orientuję się, co tu się dzieje.
2: Tylko jestem...
1: Jest piękny marsz polskości.
2: Faktycznie, pierwszy raz jest pan w Wilnie.
1: Święto flagi narodowej. Proszę pani, trudno mi już zliczyć, który raz jestem w Wilnie. Bywałem tutaj jeszcze jako reżyser, dokumentalista, robiłem tu filmy dokumentalne z naszej wspólnej historii. O, tu niedaleko, przy placu Łukiskim. Dawna siedziba KGB,
2: tak.
1: Dalej archiwum, biblioteka, już bliżej katedry. Tam bywałem, korzystałem z archiwaliów filmowych i telewizyjnych jako reżyser, dokumentalista.
2: Z jakim wrażeniem, z jakimi emocjami pan to
1: mówi? O, proszę pani, tutaj jest każdy poczciwy Polak, tutaj ma pół serca, tak? I tu ma drugie płuco. Błogosław Boże Litwie i Koronie.
2: Proszę
1: tak?
2: Pana, ale...
1: Nawiązujmy do pięknych tradycji naszej wspólnej, niegdyś dumnej, pięknej cywilizacji łacińskiej, która w Rzeczpospolitej Obojga Narodów szczególnie pięknie wybujała i szczególnie pięknie rozkwitła.
2: Bardzo pięknie pan opowiadał o Wilnie, tym niemniej no muszę zapytać.
1: Cieszę się.
2: Niedawno pan
1: cieszę się i polecam się.
2: O Litwie.
1: O, proszę pani, ja się wypowiadam starając się dbać o szczerość, starając się nie owijać w bawełnę, bo to jest to, co najlepszego mogę państwu ofiarować. Mówię, jak jest.
2: I co pan zauważa?
1: Mówię, jak jest. No mówię, że obecny, współczesny kształt obu naszych państw, i Polski, i Litwy, jest znacznie poniżej potrzeb, oczekiwań obu naszych narodów. Te kształty polityczne są przeraźliwie skarlałe, zredukowane i one nie realizują naszych interesów narodowych i Polaków, i Litwinów, i nie realizują racji stanu i nie stoją na straży naszej cywilizacji. I Wilno, i Warszawa podżegają do wojny, co z całą pewnością nie jest w interesie poczciwych Polaków i Litwinów. I Wilno, i Warszawa kapitulują wobec eurokołchozu, eurosowietu, co skutkuje zawyżaniem kosztów pracy, kosztów energii. Dlatego wznoszę hasło i w Polsce, I tu na Litwie odzyskajmy niepodległość. Odzyskajmy niepodległość, bo ta droga, na którą zdradzieckie i głupie elity, łże elity naszych państw wprowadziły nasze narody, to jest droga do zatracenia. Kurczymy się, a nie rozwijamy. I Litwinów, i Polaków ubywa, a nie przybywa. Ilu ludzi, ilu obywateli liczy współczesna Litwa? Już znacznie poniżej 3 milionów. To jest proces schodzenia ze sceny dziejowej. Ja nad tym bardzo ubolewam, dlatego że życzę dobrze przede wszystkim moim rodakom, Polakom, ale z tego powodu, że życzę dobrze moim rodakom, to nie życzę źle naszym sąsiadom. I bardzo chciałbym normalizacji stosunków sąsiedzkich, stosunków dobrosąsiedzkich, no ale nie będzie tej normalizacji, jeśli... Mówię o wszystkich krajach, z którymi sąsiadujemy. Proszę pani, czy Litwinom poczciwym, normalnym Litwinom to by się podobało, gdyby gdzieś w innych stolicach pokazywano jakichś przebierańców i mówiono, że to jest prawowity rząd litewski, że to jest prawdziwy, prawowity prezydent Litwy gdzieś w Berlinie, albo w Moskwie, w Mińsku, albo w Tel Awiwie. Czy to by się Litwinom podobało? Nie podobałoby się. Dlatego nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Cyrk obwoźny z panią Ciechanowską, ten cyrk, który zainaugurował premier Rzeczpospolitej Polskiej, pan Morawiecki, wręczał pani Ciechanowskiej, która, jeżeli czyimś jest nominatem, to na pewno 3-literowych służb anglosaskich. Wręczał pani Ciechanowskiej klucze do willi na Saskiej Kępie. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Ja bym nie chciał, żeby gdzieś w innych stolicach prezentowano jakichś ludzi dla mnie wątpliwej proweniencji i przedstawiano ich jako prawowite władze Rzeczpospolitej Polskiej. I dlatego we wszystkich sprawach staram się trzymać dobrych, sprawdzonych zasad. A jaka jest dobra, kluczowa zasada w dyplomacji? Zasada wzajemności. A to się przekłada na nasz zwykły, codzienny język. Nie czyń drugiemu, co tobie nie mi.
2: Pozwoli pani, pojedę w słowo. Mówi pan, nie czynisz.
1: Może zaprosi mnie pani do któregoś z waszych programów. Na pewno nie zlekceważę takiego zaproszenia.
2: Nie czyń drugiemu tego, co nie mile, ale to właśnie Rosja i Białoruś rozpoczęły pełnoskalową wojnę.
1: Proszę pani, dlaczego widzę panią tu w Wilnie, a nie tam na froncie donieckim? Proszę spieszyć, proszę z własnej kieszeni sypać jeszcze więcej do ukraińskiej studni bez dna. I Kijów, i Wilno, i Warszawa podżegają do wojny, gdy tymczasem ja podżegam do pokoju. I zachęcam do deeskalacji, a nie eskalacji. Zachęcam do tego, żebyśmy nie popełniali zbiorowego samobójstwa. A jeśli pani jest taka wyrywna i jeśli pani jest taka dzielna, to proszę za te fałszywe, moim zdaniem, i urojone cele, wartości, no proszę walczyć. Ale proszę nie wpychać ani Polaków, ani Litwinów pod ciężarówkę z gruzem. Proszę pani, to ja zapraszam tutaj moich współpracowników. Tak, ja zapraszam, dlatego że w tej historii, w tej tradycji urodziłem się, wychowałem i...
0: Z Grzegorzem Braunem rozmawiała Anna Grygojcz, a ja przypomnę, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało wcześniej, że nie posiadało informacji o planowanej wizycie i nie było zaangażowane w jej przygotowanie. Z kolei Departament Bezpieczeństwa Państwa zaznaczył, że choć nie ma danych wskazujących na bezpośrednie zagrożenie, charakter działalności Brauna może być sprzeczny z interesami bezpieczeństwa Litwy i wymaga oceny pod kątem możliwego wpływu na porządek publiczny. Mer Valdas Benkunskas zapowiedział, że samorząd nie zgadza się na organizację spotkania i poinformuje o tym odpowiednie instytucje. W tle są także wcześniejsze wypowiedzi Brauna o Litwie, ostre, często obraźliwe, które już wcześniej wywoływały reakcje w całym regionie. Polityczny prowokator o radykalnych poglądach, publicysta i reżyser. Dla części wyborców wyrazisty outsider, dla innych symbol skrajnej prawicy. Grzegorz Braun należy dziś do najbardziej kontrowersyjnych.

0: kontrowersyjnych postaci polskiej sceny politycznej. Znany jest z działań i wypowiedzi, które regularnie wywołują skandale, podważa ustalenia historyczne dotyczące Holokaustu, formułował wypowiedzi oceniane jako antysemickie, a w polskim parlamencie zgasił świece chanukowe przy użyciu gaśnicy. Publicznie atakuje także środowiska LGBT, zdecydowanie sprzeciwia się prawu do aborcji i angażuje się w działania wymierzone w kobiety korzystające z takich procedur. Krytykuje Unię Europejską i uczestniczy w akcjach przeciwko obecności symboliki Ukrainy w przestrzeni publicznej. Nowo wybrany stały przewodniczący partii socjaldemokratycznej Mindaugas Sinkevičius powiedział, że jeśli przedstawiciele jego partii w Sejmie nie poprą wniosku o uchylenie w trybie uproszczonym immunitetu byłego premiera Gintautasa Paluckasa, spotkają się z niezadowoleniem. Sejm ma podjąć w tej sprawie decyzję jutro. Zdaniem Sinkevičiusa nie ma innych opinii co do sposobu głosowania w tej kwestii. Organy ścigania chcą postawić Gintautasowi Paluckasowi zarzuty dotyczące nielegalnego wzbogacenia się. Funkcjonariusze zgromadzili dane wskazujące, że Paluckas wraz z żoną mógł nabyć majątek o wartości prawie 350 tysięcy euro z niejasnych źródeł dochodu. W Wilnie i Kownie zakończono sezon grzewczy. Były to ostatnie z dużych miast kraju, które przestały ogrzewać budynki. W stolicy sezon rozpoczęty pod koniec września ubiegłego roku trwał 217 dni i był najdłuższy w historii. W zeszłym roku sezon grzewczy zakończono kilka tygodni wcześniej, 16 kwietnia. W ubiegłym tygodniu ogrzewanie wyłączono w Klepedzie, Szawlach i Poniewierzu. W Muzeum Narodowym Pałacu Wielkich Książąt Litewskich czynna jest międzynarodowa wystawa Werdury z pogonią, gobeliny książąt Wiśniawieckich i Sanguszków z Wawelu. Prezentowane są na niej wyjątkowe skarby związane z historią Litwy. Tapiserie z herbami i symbolami heraldycznymi ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu, państwowych zbiorów sztuki. Te niezwykłe gobeliny, będące fenomenem sztuki i mecenatu, a zarazem bezcennymi świadectwami dziedzictwa kulturowego Polski i Litwy, po raz pierwszy są udostępniane szerokiej publiczności. Prezentowane werdiury z wizerunkiem pogoni, symbolu Litwy, odsłaniają złożoną i pełną tajemnic historię Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz jej rodów szlacheckich. Ukazują ambicje reprezentacyjne magneterii inspirowanej wzorcami królewskimi, dążenie do podkreślania szlachetnego pochodzenia oraz aspiracje do umacniania pozycji w państwie polsko-litewskim. Moją rozmówczynią jest Magdalena Ozga, kurator kolekcji tkanin Zamku Królewskiego na Wawelu.
1: Ponownie gobeliny przyjechały tutaj do Wilna po 3 latach. Inne oczywiście. Co przywieźliście tym razem? Co na ekspozycji jest pokazane?
2: Tym razem pokazujemy 3 tkaniny z herbami Dymitra Jerzego Wiśniowieckiego i pogonią. To jest taki zespół werdiur, czyli tkanin krajobrazowo zwierzęcych, który jest w naszych zbiorach od bardzo niedawna, 2022 roku. Kupiliśmy tę tkaninę z kolekcji rodziny Sanguszków i to jest właściwie ukoronowanie bardzo długiego procesu. One weszły w krąg naszego zainteresowania jeszcze na początku tego stulecia, nawet chyba jeszcze trochę wcześniej, no ale zanim nam się go udało kupić, no to minęło 20 lat.
1: W jakim stanie przyjechały do Polski te werdiury?
2: Prawdę mówiąc, nie w najlepszym, dlatego mogliśmy pokazać tutaj tylko 3 te tkaniny, które znajdują się w najlepszym stanie. No tak po prostu czasem bywa. Tkaniny są bardzo wrażliwe, przede wszystkim na światło. I tutaj jest najgorszym wrogiem każdej tkaniny jest nadmierna ilość światła. Chociaż akurat te nie cierpią z tego powodu.
1: A ile one mają lat mniej więcej?
2: Powstały mniej więcej w czwartej ćwierci XVII wieku. W Brukseli to był ciągle jeden z najważniejszych ośrodków tkackich. Tak jak w XVI wieku w tej samej Brukseli powstały tkaniny z kolekcji króla Zygmunta Augusta, no tak pod koniec XVII wieku, półtora stulecia później, powstały tkaniny dla Wiśniawieckiego.
1: Czyli on zamawiał?
2: Tak, wskazują na to jego herby i to jest bardzo ważny zespół dla nas, dlatego że tkanin z herbami rodów arystokratycznych z terenów Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego nie ma dużo, jest wręcz przeciwnie, jest ich bardzo mało. U nas w naszej kolekcji takich tkanin z herbami polskich i litewskich rodzin znajduje się 2 serie i 3 pojedyncze tkaniny, czyli bardzo malutko. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na zakup tych tkanin, bo one mają silne związki z Polską, one pokazują historię dwóch ważnych rodów z terenów Rzeczpospolitej.
0: Na tych

0: тканинах виднее герб с погоню литовскую. То есть такие... Знак rozpoznawczy?
1: Tak można powiedzieć. Herby, które znajdują się za pogonią, identyfikują właśnie właściciela. To herby Dmitra Jerzego Wiśniowieckiego, księcia Dmitra Jerzego Wiśniowieckiego, hetmana koronnego, który najprawdopodobniej zamówił te tkaniny.
0: Jakie funkcje w ogóle miały te tkaniny?
1: To się trochę zmieniało w czasie. I o ile w XV-XVI wieku tapiserie służyły przede wszystkim jako tkaniny do ostentacji, pokazujące zamożność, klasę, wielkość właściciela i były pokazywane właściwie tylko na czas największych uroczystości, o tyle w XVII i XVIII wieku to już uległo zmianie. Tkaniny stały się częścią stałego wyposażenia rezydencji, tak jak to możemy zobaczyć jeszcze w wielu zamkach, wielu pałacach w zachodniej Europie. One wisiały po prostu na ścianach i patrząc na całą tę zespół tkanin, no możemy zapewne uznać, że one zapewne powstały do jakiegoś jednego pomieszczenia. Mają bardzo koherentne rozmiary, zbliżone w wszystkie 6 tkanin, które znajdują się w naszym posiadaniu. 4 są duże i 2 są wąskie, czyli pewnie te 2 wąskie gdzieś mogły mieścić się w przestrzeni, na przykład między oknami albo między drzwiami. Do jakiejś określonej sali niestety nie wiemy ani jakiej, ani gdzie.
0: Może kiedyś wypłynie ta informacja.
1: Może tak.
0: Książęta, zamawiając te tkaniny, mówili rzemieślnikom, co tam ma być i jak ma być, jakieś szkice były i później już tkano to wszystko.
1: To zależy, dlatego że część tkanin, które były robione na zamówienie od początku do końca, tak, tutaj zamawiający mówił, co chce mieć. Jeżeli mamy do czynienia z zamówieniem od początku do końca dla określonego zamawiającego mecenasa, to wtedy tak, osoba, która sobie zamówiła takie tkaniny, decyduje na tym, co tam ma być, jak ma wyglądać. Warsztat przedstawia szkice, na podstawie tych szkiców robi się karton, projekt do tkaniny i ona powstaje w warsztacie tkackim. Natomiast wydaje się, że w tym wypadku było już trochę inaczej. One są pocięte, to znaczy bordiury zostały do nich doszyte później i fragmenty z herbem również są zrobione osobno, więc wydaje się, że raczej bardziej prawdopodobne jest to, że one zostały kupione niejako... Może nie tyle na rynku wtórnym, jakbyśmy powiedzieli, tylko z gotowych tkanin dotkano w warsztacie do nich herby, no i stworzono całości o wymaganych wymiarach. Czyli pewnie zamawiający powiedział, że chce mieć werdiury, czyli tkaniny, na których są krajobrazy, na których są zwierzęta i chce mieć takie a takie wymiary z takim i takim herbem. I taka całość powstała niekoniecznie na samo zamówienie Dmitra Jerzego Wiśniowieckiego, tylko z istniejących no już w warsztacie części składowych albo na podstawie istniejących w warsztacie wcześniej wzorów, które no, były gotowe.
0: A gdzie te werdiury mogły wisieć za czasów książąt w różnych pałacach?
1: Na pewno tak, one ciągle są przenośne, o tym proszę pamiętać, je można zdjąć, przewieźć do jakiejś innej rezydencji, zawiesić gdzie indziej, no, ale gdzieś w którymś wnętrzu reprezentacyjnym, bo to nie są tkaniny, które no, bywały we wnętrzach niereprezentacyjnych, to były jakieś sale przyjęć. Trudno nam to określić w tej chwili. Niestety z terenów Polski mamy bardzo mało źródeł mówiących o to, w jakich miejscach tego rodzaju tkaniny mogły się znajdować.
0: A jak się one znalazły w rodzinie Sanguszków? Wiśniowieccy, później Sanguszkowie.
1: Tutaj ta droga też nie jest określona. Niestety na większość pani pytań nie znam odpowiedzi. Nie mamy jakichś szczególnych źródeł. Są koneksje rodzinne między Dmitrem Jerzym a Sanguszkami. Dość odległe, ale jednak są. Mogły też być po prostu kupione najzwyczajniej w świecie. Tutaj nie będziemy wiedzieć, dopóki nie znajdą się jakieś bardziej szczegółowe dokumenty dotyczące obu tych rodzin.
0: I w jakim kraju państwo odnaleźli jeszcze, no nazwijmy resztki, tak, bo może było więcej.
1: Było ich więcej, ale żeby zobaczyć wszystkie, to muszą państwo przejechać nie tylko z Wilna do Krakowa, ale też pojechać do São Paulo. O, dość daleko w Brazylii. Sanguszkom udało się wywieźć część kolekcji w czasie II wojny światowej. Oni uciekli z Europy razem z częścią zbiorów i ostatecznie trafili po prostu do Brazylii. Tam się osiedlili. I jeszcze w latach 80. XX wieku poprzedni właściciele po prostu ofiarowali do Muzeum Sztuki w São Paulo jedną z tkanin z tej serii. No a resztę, te 40 lat później, udało się kupić nam w Zamku Królewskim na Wawelu i 3 z nich pokazujemy tutaj, w Pałacu Wielkoksiążęcym w Wilnie.
0: A kolejne czekają na restaurację, tak?
1: te, które mamy, tak oczekują na konserwację. To będzie bardzo długi proces, ponieważ utkanie tapiserii zajmuje jednak mniej czasu niż ich konserwacja.
0: To jest zabytek w ogóle kultury.
1: Tak, to jest bardzo długi
0: dzieło
1: proces.
0: Takie, że no, nie można go zniszczyć, zepsuć.
1: Nie, i to jest bardzo czasochłonne. To jest, wymaga bardzo wielkiej cierpliwości i no myślę, że jedna tkanina to jest około 5-6 lat w zależności od stanu zachowania, ale tyle czasu może zająć konserwacja. Jeżeli coś trwa dłużej, krócej niż rok, to jest bardzo szybka i błyskawiczna konserwacja tkanin, albo obiekt jest niewielki.
0: Ja wyobrażam, jak ludzie, konserwatorzy podchodzą do tej pracy.
1: Z wielką cierpliwością.
0: No i z odpowiedzialnością, wiedząc, że mają kilkaset lat rzeczy. No
1: tak,
0: najlepsi chyba w ogóle specjaliści.
1: Mamy na szczęście w naszym muzeum znajduje się duża pracownia konserwacji tkanin, ale też obiekty, które mamy na Wawelu są duże, wymagają szczególnej opieki. No i koledzy po prostu nie od razu mogą się wszystkim zająć. Ale jest tak, jest to praca wymagająca dużej cierpliwości i nasi koledzy tą dużą cierpliwość mają.
0: Pani powiedziała, że największym wrogiem takich tapiserii jest światło. Tutaj w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich kolekcja czasów Zygmunta Augusta była pięknie prezentowana. To tym razem chyba też dopasowano i według wszystkich wymogów to światło
1: jest. Tak, oczywiście. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach muzea mają nowoczesne systemy oświetleń. Koledzy tutaj w Pałacu Wielkoksiążęcym również mają takie nowoczesne systemy oświetleń, ale każda tkanina, nie tylko zabytkowa, cierpi z powodu światła. Barwniki po prostu pod wpływem promieniowania ultrafioletowego blakną i to jest proces dzisiaj nieodwracalny. I te wszystkie tkaniny, które Państwo oglądają, historyczne tkaniny, one zawsze, no chyba, że były przechowywane w ciemnościach, albo gdzieś, gdzie dostęp światła był naprawdę niewielki, one wszystkie są po prostu wyblakłe w mniejszym i większym stopniu. I dlatego na wystawach, na których znajdują się tkaniny, widzowie mogą mieć wrażenie, że jest za ciemno. Dlatego, że one mogą mieć nie więcej niż 50 luksów, to jest stosunkowo niewiele. Ale w muzealnicy mają tego świadomość i dzięki sprytnemu oświetleniu, pogrążaniu sali w ciemnościach, staramy się, żeby tkaniny były dobrze widoczne, żeby goście na wystawie byli w stanie je zobaczyć w całości, ale jednak, żeby ten dopuszczalny poziom światła, poziom luksów nie został przekroczony.
0: A jak jest z wagą? One chyba są ciężkie i jeżeli one wiszą, czy tam jest jakieś coś podłożone z drugiej strony, żeby to utrzymać, żeby się nie wyciągały te materiały?
1: W dzisiejszych czasach większość tkanin ma podszewki, czyli ma taką dodatkową warstwę, na której ciężar tkaniny jest zawieszony. Oczywiście najlepiej pokazywać na płasko, ale nie zawsze to jest możliwe. Dlatego wtedy, kiedy to jest możliwe, stosujemy ochylne ekrany. Tak jak tutaj koledzy pokazują tkaniny na uchylnych ekranach. No nie zawsze to jest możliwe, nie zawsze wnętrza pozwalają na stosowanie takich ekranów, więc tkaniny po prostu są zawieszone na podszewkach. To je również częściowo zabezpiecza.
0: W wielu przypadkach jest szczęśliwy los, że te tkaniny znajdują się w rękach ludzi, którzy wiedzą, co to jest, wiedzą wartość tych różnych rzeczy, tak? W tych bogatych rodach szanują, pielęgnują. A czasami się zdarza, że ktoś gdzieś coś kupi przypadkiem, tak jak mi mówili muzealnicy, czasami nawet niektóre takie małe może gobeliny czy coś leżą na podłodze, bo nawet właściciel nie wie, że to ma swoją wartość. Różne są takie dzieje losu.
1: Różnie się zdarza w istocie i co jakiś czas świat dobiegają wiadomości, że ktoś kupił za parę funtów, dolarów albo euro jakiś malutki obrazek, który się potem okazał wybitnym dziełem sztuki. Albo że u kogoś, u babci wisiał w kuchni jakaś nieduża Madonna, a potem się na przykład okazało, że to jest Giotto. To zdarzają się nawet dzisiaj takie rzeczy. Atrybucje, zwłaszcza obrazów, się zmieniają. I to, co nam się na przykład przez zawsze wydawało być kopią, może się nagle okazać być prawdziwym Rubensem. Z tkaninami jest w sumie dość podobnie, chociaż w dzisiejszych czasach nikt już raczej nie przechowuje ich na strychu albo nie używa ich jako czegoś, co przykrywa podłogę w wypadku malowania, tak jak było z Apokalipsą Zanger, jedną z najstarszych serii tkanin, które jeszcze w połowie XIX wieku były właśnie wykorzystywane jako coś, co przykrywało, zabezpieczało posadzki przed farbą. Na szczęście historycy sztuki zorientowali się jednak w tym XIX wieku, z czym mają do czynienia i dzisiaj Apokalipsa Zanger ma własne muzeum. Ale tak, zawsze należy być czujnym. Oczywiście ten zasób dzieł sztuki, wybitnych dzieł sztuki, już jest w większości zmuzeifikowany, że tak powiem. To znaczy w większości można je już zobaczyć w muzeach, ale nigdy nie wiemy, jakie niespodzianki mogą nas czekać.
0: A z jakich materiałów są

0: serwowane takie dzieła sztuki.
1: One są wykonane w ogóle z wełny i jedwabiu, czasem z dodatkiem nici metalowych, chociaż w tym wypadku naszych tkanin, które pokazujemy tutaj, to jest tylko wełna i jedwab. I koledzy używają materiałów różnych, używają jedwabi, ale używają także nici syntetycznych, w zależności od tego, jaka technika konserwacji została przyjęta, czego tkanina najbardziej potrzebuje. Takich materiałów używamy w zależności od każdego przypadku.
0: I takie praktyczne może pytanie, czy ludzie mogą zobaczyć, jak się konserwuje takie dzieła sztuki?
1: Nie,
0: to jest zamknięte.
1: To są zamknięte ze względów bezpieczeństwa przede wszystkim. No nie pozwalamy, żeby ten delikatny proces podlegał czemuś takiemu jak wycieczki czy zwiedzanie, bo jednak najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo obiektów. Tutaj muzea służą do tego, żeby chronić i przechowywać. I chronienie i przechowywanie jest dla nas podstawowe. Jeżeli nie możemy czegoś zabezpieczyć, nie możemy tego czegoś pokazać. W związku z czym procesy konserwacji wiem, że są bardzo interesujące, no ale jednak muszą pozostać nie takie jasne dla zwiedzających.
0: I już oglądamy końcowy rezultat.
1: Tak, muszą Państwo się zadowolić tak tym, co możemy udostępnić, tylko przede wszystkim, że pracownie nie są wystarczająco duże, żeby pomieścić zwiedzający, którzy chcieliby to zobaczyć.
0: A jak często można eksponować takie dzieła?
1: To wszystko zależy właśnie od decyzji konserwatorskich. My staramy się nie pokazywać cały czas jednej tkaniny. Staramy się ją co jakieś kilka lat chować do magazynów, żeby właśnie ograniczyć ilość światła, jaką tkaniny dostają. Stosujemy również nowoczesne rodzaje oświetlenia, które ograniczają bardzo tę niebezpieczną część promieniowania, widma światła. Ale ponieważ ze względu na swoją naturę one podlegają zmianom, w związku z czym wszyscy, którzy zwiedzają kolekcje muzealne, takie jak nasze, jak Bawelskie Muzeum Wnętrz właściwie, to mogą spodziewać się, że co parę lat zmieniamy wystrój, zmieniamy ilość tkanin i te tkaniny, które pokazujemy.
0: Wilno ma szczęście ogromne, bo tak się domyślam, że nie wszyscy w Polsce widzieli te tapiserie, a my już je mamy tu u siebie i w przeciągu kilku miesięcy będziemy mogli oglądać.
1: Tak, to prawda. Myśmy je pokazywali dość krótko w 2023 roku na wystawie nabytków, więc tutaj Litwa i Wilno jest rzeczywiście uprzywilejowane. Mogą Państwo zobaczyć do 12 lipca wystawę, mogą je Państwo oglądać. No i mam nadzieję, że spodobają się Państwu tak, jak podobają się nam.
0: To dzięki chyba tej tak ścisłej i przyjaznej tej współpracy Muzeum na Wawelu i
1: tak,
0: naszego pałacu.
1: Nasi przyjaciele z Pałacu Wielkoksiążącego i my staramy się tą współpracę rzeczywiście utrzymywać bardzo blisko, robimy wspólne projekty i mam nadzieję, że nie jest to nasza wspólna ostatnia wystawa.
0: Dziękuję bardzo za tak piękne.
1: Bardzo dziękuję i zapraszam.
0: Była to rozmowa z Magdaleną Ozgą, kuratorką kolekcji tkanin Zamku Królewskiego na Wawelu. I tyle na dziś. Życzę Państwu miłego dnia. Renata Dunajewska. Do usłyszenia.